Mandera, Jestemuya, Mandera, Jestemuya, Mekwa, Sete, Apre, Juru, De, Suru, Efe, Kaya, Jekwa, Sete, Afrika, Suru, De, Suru, Efe, Kaya, Jekwa, Sete, Afrika, Suru, De, Suru, Efe, Juru, Mandera, Jestemuya, Mandera, Jestemuya, Mandera, Jestemuya, Mandera, Jestemuya, Mandera, Jestemuya,